0: Mars dla jutra są tu. Za to vas u trgovinah Champion u oktobru čakaju tople trenirke za oso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.